0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
0: Tu jesteś u siebie.
2: Wszyscy ostatnio mówią o AfD. My rozmawiamy z AfD, a raczej nasz dzisiejszy gość to zrobił. Łukasz Grajewski rozmawiał zarówno z tymi, którzy chętnie wybierają tę skrajnie prawicową partię, jak i z jej czołowymi działaczami. Przez kilka lat spotykał się z nimi, zaglądał za kulisy partii, przeglądał setki dokumentów, by zrozumieć fenomen tej partii.
3: To jest partia już bardzo profesjonalna i faktycznie nastawiona na zdobycie władzy. Ale też partią, która jest zagrożeniem. Tak, zagrożeniem dla ładu, który Niemcy sobie stworzyli po wojnie. Bo ta partia chce czegoś zupełnie innego niż to, co w Niemczech mamy dziś.
2: A czego chce dzisiaj AfD? Jak wyglądałyby Niemcy pod rządami właśnie tej partii? Czy AfD wyrzuci z Niemiec wszystkich migrantów? Co więcej, czy wyrzuci stąd także Polaków? Jakich Niemiec chce ta partia? To tylko niektóre z zagadnień naszej rozmowy, z której wyłania się bardziej klarowny obraz aktualnej niemieckiej rzeczywistości. A propos rzeczywistości, mój dzisiejszy gość bardzo precyzyjnie dokumentuje, jak bardzo prorosyjska jest to partia, której czołowi działacze wielokrotnie zabiegali o wsparcie w Moskwie.
3: Co oni nie szukali kontaktów do Nawalnego, do Memoriału, oni szukali ludzi Kremla, ludzi Putina. Bardzo mi zależało, żeby to bardzo dokładnie opisać na poziomie dokumentów, notatek służb rosyjskich, które jakby tam mówiły, ten człowiek może być pod naszą całkowitą kontrolą. Chodziło o obecnie jednego z czołowych polityków AfD, Markus Fronmeier, jest rzecznikiem do spraw zagranicznych i to jest gość, który najprawdopodobniej dostawał te pieniądze na kampanię od Rosji.
2: A kampanię mamy tutaj w Niemczech ostatnio właściwie nieustannie i ostatnio dość regularnie rosyjskie wpływy na niemiecką rzeczywistość. Nasz podcast nagrywamy w przeddzień wyborów landowych w Saksonii-Anhalt, gdzie wygrana AfD może oznaczać swego rodzaju laboratorium przygotowań do przejęcia władzy w całych Niemczech na poziomie federalnym. Co to oznacza? Posłuchajcie. Nazywam się Tomasz Kycia i zapraszam na
1: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
2: Ale zanim spotkamy się z naszym dzisiejszym gościem, dodam, że na temat wyborów landowych w Saksonii-Anhalt znajdziecie w Kosmo po polsku już kilka odcinków naszych podcastów. Monika Sędzierska i Adam Gusowski wybrali się do Magdeburga, by usłyszeć tamtejszych mieszkańców. Ich wypowiedzi znajdziecie właśnie w naszych podcastach. Najlepiej wejść na naszą stronę kosmopopolsku.de. A teraz już pora na naszego gościa, którym jest Łukasz Grajewski, autor książki pod tytułem Alternatywa dla Niemiec czy zagrożenie dla świata? Kulisy marszu AfD po władzę. Witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: AfD wygra wybory w Saksonii-Anhalt?
3: Na pewno będzie miało pierwszy wynik, czyli w pewnym sensie tak, wygra. Natomiast tak wiemy, że gra toczy się o to, kto będzie mógł stworzyć rząd. I tego na dziś, choć jest kilka dni do wyborów, wciąż nie wiemy.
2: Mm-hmm. A co tak przeczuwasz?
3: Tomku, wiem, że chciałbyś
2: ode mnie wyciągnąć.
3: Tak, nie. Natomiast jakby sam wiesz, że mamy cztery partie, które oscylują gdzieś wokół tych 5%, koło tego progu, od którego zależy, czy się dostaną, czy nie. Jakby... No nie wiemy tego.
2: Mhm. Wszystko się jeszcze może wydarzyć.
3: Tak.
2: Wyborca w Niemczech jest czasami zaskakujący.
3: Znaczy, nigdy nie było tak blisko. Mhm. Ja sam kilkukrotnie śledząc wybory na wschodzie Niemiec i wiem, że ten balonik czasami był trochę na siłę pompowany. AfD już przejmie władzę. Nie, raczej to zawsze chodziło o to, na jak dobry wynik wykręci, ale tam jednak parę lat temu, jeszcze 5 lat temu w Saksonii-Anhalt, jednak zawsze była w zasadzie pewność, że cała ta reszta będzie mogła sklecić jakąś tam koalicję wszystkich przeciwko AfD. Teraz mamy pierwszy raz tak blisko, że AfD może rządzić.
2: Czym jest według ciebie alternatywa dla Niemiec teraz po napisaniu tej książki, czy też właściwie kilkuletniej dokumentacji, bo pewnie dłużej się zajmowałeś pisaniem tej książki, dziesiątkach spotkań i rozmów, jaki obraz partii wyłania się dla ciebie?
3: śledziłem aktywnie dziennikarsko rozwój AfD od 2017, czyli praktycznie 10 lat. W książce opisuję losy ugrupowania od 2013 i wydaje mi się, że jak ktoś przeczyta tą książkę od początku do końca, to będzie miał świadomość, że to jest partia już bardzo profesjonalna i faktycznie nastawiona na zdobycie władzy. To już nie jest jakaś abstrakcyjna opozycja, skrajnie prawicowa. Oczywiście możemy tutaj rozmawiać na temat tych wszystkich przymiotników. To jest po prostu pierwsza partia, która się obecnie cieszy największym poparciem w całych Niemczech. Jeszcze gdybyśmy rozmawiali parę lat temu, pewnie byśmy zaczęli od tego fenomen Niemiec wschodnich i tak dalej. Nie, no jakby mamy sondaże.
2: Absolutnie, to jest niesamowite.
3: Blisko 30%, to jest niesamowite, to się zmieniło w ostatnich 2 latach, więc mamy partię, która jest profesjonalna, która jest silna także takim przekonaniem, że nadszedł ich czas, ale też partią, która jest jakąś wielką tajemnicą, no właśnie zagrożeniem. Zagrożeniem, tak, zagrożeniem dla ładu, który Niemcy sobie stworzyli po wojnie, bo ta partia chce czegoś zupełnie innego niż to, co w Niemczech mamy dziś.
2: I o tym właśnie porozmawiamy, ale powiedz mi teraz na początku, bo dopiero się rozgrzewamy, wchodzimy w detale, czy AfD jest twoim zdaniem przyczyną kryzysu Niemiec, czy raczej jego skutkiem?
3: To odwołam się do książki, tak? Mhm. Bo w książce tak naturalnie mi się ustawiła narracja, że opiszę AfD, ale to było dla mnie za mało, bo też miałem takie wrażenie, że opisując tam kolejne lata rozwoju AfD, opisuję kolejne kryzysy w Niemczech. Kryzys euro to się zaczęło, później mieliśmy kryzys migracyjny, później mamy koronę, pandemię, później mamy wojnę w Ukrainie, która też jakby w Niemczech, Niemcy oczywiście nie uczestniczą, ale się tego strasznie boją, co się dzieje na wschodzie Europy. I wydaje mi się, że to jest skutek pewnych kryzysów i tego, jak obecna wciąż klasa polityczna sobie z tymi kryzysami nie radziła.
2: A zaskoczyło cię coś w pisaniu tej książki, w zdobywaniu nowych faktów, bo mnie na przykład, który no w pewnym sensie dziennikarsko zajmuje się, nie, może nie tak głęboko jak ty, bo pisałeś o AfD książkę, ale jeśli tak codziennie dziennikarsko się zajmuje AfD, to mnie akurat zaskoczyło aż tak mocne uzależnienie AfD od Rosji, które ciekawie przedstawiasz w twojej książce.
3: To cieszę się, że jakby po lekturze dowiedziałeś się więcej, jak bardzo ta partia jest powiązana z AfD. Dla mnie to nie było zaskoczenie, bo jeszcze jako korespondent Dziennika Gazety Prawnej, ja te rzeczy tam 2018-19 śledziłem. Też mam background, że znam dobrze Europę Wschodnią, języki, te kraje i

0: Bardzo dobrych kontaktów z Rosją, więc to mnie nie zaskoczyło, ale też bardzo mi zależało, żeby to bardzo dokładnie opisać na poziomie dokumentów, notatek służb rosyjskich, które jakby tam mówiły, ten człowiek może być pod naszą całkowitą kontrolą. Chodziło o obecnie jednego z czołowych polityków AfD, Markus Frohnmayr, jest rzecznikiem do spraw zagranicznych i to jest gość, który najprawdopodobniej dostawał te pieniądze na kampanię od Rosji. To mnie nie zaskoczyło, to po prostu zależało mi, żeby to podkreślać. Co mnie zaskoczyło, jak ta partia nowocześnie podeszła do mediów społecznościowych, ale to też jest pewien skutek, czy wynik tego, że media tradycyjne niemieckie, AfD tak naprawdę po tym pierwszym okresie, gdzie jeszcze takie było obwąchiwanie, ale od razu stwierdzili, nie, to mi się nie podoba, tego nie dotykamy, to jest jakieś brunatne i nie będziemy...
1: Brunatne w sensie dla niektórych słuchaczy, w sensie blisko neonazistów.
0: Tak, dokładnie, jakichś takich powiązań wręcz właśnie z neonazistami, o których też możemy porozmawiać, które
1: oczywiście,
0: faktycznie
1: jak najbardziej
0: się pojawiają,
1: to zrobimy, tak.
0: Ale ponieważ ta partia została od razu takim pariasem w mediach tradycyjnych, to zaczęła szukać alternatywnych ścieżek promocji i tak dobrze nawiązała kontakt z różnymi streamerami, youtuberami, że teraz tak naprawdę są potęgą w mediach społecznościowych. Jak sobie zobaczysz, ile obserwujących ma Ulrich Siegmund, czyli kandydat w Saksonii-Anhalt na premiera AfD na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, a ile kandydat, czy obecny premier Saksonii-Anhalt z CDU, pan Schulze, tego się nie da porównać. Tu jest pół miliona, tu jest kilka tysięcy. To jest dramatyczna przepaść i to też stoi za obecnym sukcesem tej partii.
1: Być może akurat nie tylko mieszkańcy Saksonii-Anhalt chcą słuchać przemówień i tekstów, treści Siegmunda, ale do tego zaraz przejdziemy, bo to jest też ciekawy fragment. Weźmy więc tą AfD bardziej pod lupę. Oczywiście, by lepiej zrozumieć tą partię, można, a wręcz warto przeczytać twoją książkę, bo właśnie z tego powodu jesteś tutaj u nas w studiu. Ale oczywiście w naszej rozmowie możemy choćby trochę przybliżyć się do tego tematu. Przede wszystkim mnie ciekawi, kim są ludzie, którzy wybierają AfD. Ty z różnymi się spotykałeś. Ja na rozgrzewkę podam jeden cytat z książki. Tutaj podałeś byłego członka CDU Friedhelma Rikowskiego, który powiedział, że partie w Bundestagu zaczynały przypominać jednolitą masę. Coraz trudniej było dostrzec różnice programowe między CDU a SPD. Wkradła się w to poprawność polityczna. Koniec cytatu. Na ile był to realny problem? A na ile mit wykorzystywany przez populistów, że jest taka poprawność polityczna i że te partie się między sobą już nie różnią, dlatego trzeba wybrać alternatywę?
0: Jeżeli rozmawiamy tutaj jako dwóch dziennikarzy, no to pamiętamy te czasy sprzed AfD, czasy Wielkiej Koalicji, drugiej kadencji Angeli Merkel. Te rozmowy, te dyskusje w Bundestagu, no były dość, mówiąc dyplomatycznie, uładzone.
1: To jałowe. Nie jest,
0: dokładnie, tam w opozycji tak naprawdę była lewica, Die Linke, zieloni tak trochę, ale te rozmowy nie miały nic wspólnego nawet z obecnym Bundestagiem. I głównym zarzutem sporej grupy w AfD, która bardzo często wcześniej należała do CDU albo do liberałów, jest to, że za czasów Angeli Merkel chadecja za bardzo przesunęła się na lewo. I mamy chyba sporo już literatury na ten temat. Niemieccy dziennikarze, analitycy bardzo dobrze to przestudiowali, że Angela Merkel w czasach jakby koalicji z socjaldemokratami tak naprawdę brała bez jakichś hamulców sporo haseł i postulatów lewicowych, bo z sondażu wychodziło jej, że akurat tego chce większość.
1: Niektórzy nawet przekornie nazywają Angelę Merkel matką sukcesu AfD. Tak pozostawię na marginesie, bo to może być zbyt dużo, ale...
0: Angela Merkel jest na tyle silną osobą i tutaj, która na pewno się zapisze na kartach niemieckiej historii i której się przypisuje, że jest matką wielu, wielu zjawisk, słusznie czy niesłusznie. Po prostu rządziła tak długo i za jej czasów...
1: 16 lat.
0: 16 lat.

0: wydarzyło się tak dużo rzeczy, między innymi kryzys migracyjny, powstanie AfD, transformacja energetyczna miała swoje jakby dobre i złe momenty, że faktycznie do niej odwoływać się można praktycznie w każdym temacie w AfD na pewno tak. No, w przypadku AfD chodzi przede wszystkim o kryzys migracyjny, którego też Angela Merkel, podkreślam to w mojej książce, że stała się trochę niechcący jakby twarzą tej całej sytuacji Niemiec, które otworzyły ręce i serca dla uchodźców. Ona bardzo tego nie chciała, dlatego jeżeli jest tutaj matką sukcesu, że jakby doprowadziła do kryzysu migracyjnego, a ten napędził AfD, no to ona tak nie chciała. Mm-hmm.
1: No dobra, ale jeszcze raz, kim są ludzie, którzy wybierają AfD? Jeździłeś po całych Niemczech, rozmawiałeś z nimi. Jaki obraz ludzi ci się wyłania?
0: To są na pewno, tak, można wymienić dwie grupy. To jest jedna, to jest grupa, która wcześniej głosowała na CDU, zresztą pewnie większość w ogóle z obecnych wyborców AfD głosowało wcześniej na CDU.
1: Ale bo nie było nic więcej oprócz CDU więcej po prawej stronie.
0: Tak, i ta grupa się rozczarowała za bardzo na lewo, kryzys migracyjny, nie zgadzamy się z tym i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiem, że w Polsce temat pandemii skończył się dość szybko, a na pewno szybciej niż w Niemczech. Wydaje mi się, że pandemia bardziej tutaj zdemolowała pewne układy polityczno-społeczne i to był też okres, kiedy dużo ludzi zaczęło też szukać alternatyw poza tym politycznym mainstreamem i alternatywnych źródeł zaczęli szukać. Więc to jest jedna grupa, która ci niezadowoleni z tego, co było. Natomiast druga grupa to są radykałowie. To są zarówno jakby, jeżeli popatrzymy na działaczy polityków partii, jak i na wyborców, to są osoby, które głosowały na skrajności, które wcześniej w Niemczech były, tylko zawsze udawało się
1: uciszyć,
0: je stłamsić, żeby te skrajne na prawo partie nie wychodziły poza tam poparcie kilku procent. AfD, łącząc tutaj hasła zarówno jakby centrowe i te skrajne, pierwszy raz udało się osiągnąć taki sukces w powojennej historii tego kraju.
1: Migracja mniej więcej od 2015 roku, czyli ta duża migracja, która przybyła tutaj do Niemiec, to na pewno paliwo dla AfD, bo to jeden z tych wielkich czynników, które pomogły AfD zaistnieć na niemieckiej scenie politycznej. Ja raczej mam pytanie nie o tyle, czy ta migracja pomogła AfD, czy nie, a o ile czy AfD tym razem nie miała racji, że jednak nie damy rady. Merkel kiedyś na konferencji prasowej w 2015, bodajże 16 roku powiedziała, wir schaffen das, damy radę, poradzimy sobie, nie? Przyjmując tylu uchodźców. No teraz po latach bardzo często cytujemy to zdanie, pokazując, że jednak nie we wszystkich obszarach polityki migracyjnej Niemiec dajemy sobie w Niemczech radę. Mhm.
0: Wiesz, biorąc pod uwagę to, ile osób od 2015 do dziś, aczkolwiek w ostatnich latach zarządów kanclerza Merca, to jest mocno ograniczane kontrole, coraz trudniejsze reguły, żeby tutaj zostać, ale patrząc na to, ile ludzi się tu dostało, i ilu ludzi sobie poukładało życie w Niemczech, można powiedzieć, no, nie doszło do jakiegoś tam załamania kraju, nie doszło do, że mamy tysiące, dziesiątki tysięcy osób na ulicy. Można powiedzieć, że też...
1: To państwo funkcjonuje.
0: Tak, oczywiście, i to jest zasługa nie tylko państwa jako tutaj ten aparat państwowy, polityczny, tylko to, co w 2015 zrobili zwykli ludzie, jak się otworzyli, jak pomagali, jak później przez lata pomagali też przybyszom, żeby tu się zintegrować, można mówić o dużym sukcesie. W książce opisuję historię pani z Lipska, która jest działaczką AfD, a która udzielała korepetycji dzieciakom z Syrii, bo stwierdziła, no jak ci, którzy już tu są, ja jestem przeciwko, żeby było ich jeszcze więcej, ale jak tu już jest ta Bogu ducha winna dziewczynka, to jej pomóżmy. I to jest jakby historia, że także w AfD są bardzo różne podejścia do migracji. Oczywiście są generalnie krytyczni, ale ta krytyka może być właśnie, jest już tych, co przyjęliśmy, to im pomóżmy, już im zostawmy, w szczególności tym, którzy już otrzymali obywatelstwo, po takie skrajne hasła reemigracji, że nawet zabierzemy się za tych, którzy mają już niemiecki paszport, co jest zadaniem, no już nam się gdzieś tam lampka świeci, że to są hasła trochę sprzed 100 lat.
1: Do tego jeszcze wrócimy, do tej remigracji, ona jest bardzo ważna w historii AfD. Ja jeszcze chciałem w kryzysie migracyjnym zahaczyć o jeden problem mediów, nas, dziennikarzy. Noc sylwestrowa 2015, tam doszło do silnych ekscesów, gwałtów i różnych innych przestępstw migrantów na kobietach. Na tej słynnej Domplatte, czyli przed dworcem i Katedrą Kolońską. Bardzo szybko media przedstawiły to jako, zbyły ten problem, jakoby nie dotyczył on migrantów. Policja też tak mówiła. Dopiero kilka dni później okazało się, że jednak to jest problem przybyszy, głównie z państw arabskich. Alternatywa dla Niemiec bardzo szybko ubiła tutaj pewnego rodzaju narrację media kłamią, które notabene też wśród słuchaczy z Polski jest znana, ale z innych kontekstów. Czy twoim zdaniem alternatywa dla Niemiec pomogła też w rozwoju nowych mediów w Niemczech? Bo my dokładnie to może za dużo powiedziane, ale mniej więcej od tych lat mamy do czynienia z przyrostem alternatywnych mediów, których wcześniej w Niemczech nie było, a które teraz z powodzeniem pracują tutaj w Niemczech i mają inną narrację niż większość dotychczasowych.
0: Nie tyle co pomogła, co po prostu wyczuła moment, tak? Wyczuła moment tej zmiany. Niemcy są krajem w wielu obszarach konserwatywnym i to, że media tradycyjne mają bogatą tradycję, ale też mają dużo pieniędzy i są dobre, tak? Te gazety, które czytamy, media publiczne, to jest dobry poziom, tylko że w Niemczech wszystko opierało się na tym. Dlatego jak w Polsce tworzyły się te media tożsamościowe, które jakby czerpały z kolei z tego, co się tworzy w Stanach Zjednoczonych. Czyli właśnie, gdzie już się te media nie bały opowiadać po jednej ze strony politycznej, nie bały się mieszać faktów z opinią, no to w Niemczech tego nie było bardzo długo. I nagle właśnie AfD jako partia rozwija się, kiedy w Niemczech też pojawia się na to przestrzeń po wspomnianej sytuacji w Kolonii, ale wydaje mi się, że tutaj przełomem była pandemia, gdzie to ruszyło już tak na grubo, że ludzie zaczęli szukać alternatywy, bo nie byli przekonani co do kursu rządu Merkel wobec szczepień i tak dalej. I od tego momentu tak naprawdę AfD zagospodarowało całą tą grupę właśnie tych wszystkich kanałów powiązań. Ja to dokładnie opisuję, ale to widzimy w Saksonii-Anhalt za tutaj wspomnianym już kandydatem AfD Zygmuntem. Jeździ cała grupa streamerów i oni mają gigantyczną liczbę wyświetleń.
1: Ale skąd się to bierze? Czy ci ludzie chcą naprawdę słyszeć inną narrację, której jeszcze nie słyszeli od, jak oni to mówią, light median, czyli tych, tak. oni nawet mówią system median, czyli media systemowe. Czy chcą usłyszeć coś w swojej bańce?
0: Chcą usłyszeć coś ciekawego. Sięgamy do mediów, żeby dowiedzieć się coś ciekawego. No i jeżeli mamy tutaj te media tradycyjne, które badają sprawę z wielu stron, raczej uważają na to, żeby nie przesadzić. I mamy media nowe, no właśnie pytanie, czy to są media, czy co to w ogóle jest, kanały, które walą ci sensacyjnymi tytułami, niesprawdzonymi, nastawionymi na, żeby wywołać emocje, no to wiesz, mamy grupkę jakichś naukowców, którzy badają media i którzy na to się nie nabiorą, ale na nas to działa, tak? Ja widzę, że na mnie to działa. Dzisiaj sobie przed rozmową wchodziłem nawet na kanały społecznościowe AfD i CDU, także na tych mediów, powiedzmy właśnie tożsamościowych, niemieckich, na te kanały YouTube, no i zajrzałem sobie do Süddeutsche Zeitung. Znaczy tam od razu jesteś atakowany taką dopaminą, że w to wchodzisz, tak? Tylko że to są, wiemy dobrze, że najczęściej te strzały dopaminy są wywoływane treściami, które są negatywne, które pokazują, że ten kraj zaraz przestanie właściwie działać i wszystko, co dobre w Niemczech, już nie ma wyjścia, się skończy. No chyba, że zagłosujecie na AfD.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że tutaj widzę pewien fenomen. To znaczy, ja mam takie wrażenie, ty też chyba o tym piszesz w twojej książce, że w przypadku AfD i tych nowych mediów, nawet jeśli AfD zostanie przyłapana na jakimś kłamstwie, to obróci to tak, że zwolennicy AfD uwierzą własnym mediom, że te inne media kłamią, mimo że narracja była wręcz odwrotna.
0: Tak, ja w książce, w rozdziale, gdzie bliżej przyglądam się pani Alice Weidel, czyli mamy tutaj dwóch w zasadzie szefów tej partii, bo mamy Tino Chrupalla ze wschodu, mężczyzna, jest Alice Weidel z zachodu, kobieta. Alice Weidel moim zdaniem jest ciekawsza, dlatego jej więcej trochę poświęciłem miejsca w tej książce. No i tam pisze, że ona się posługuje czymś takim jak kłamstwo performatywne, czyli ona wie, że kłamie, ale wyborcy AfD też wiedzą, że kłamie, ale jakoś to im się tak podoba, że to był ten przykład, że na jednym z wieców AfD na szczycie partii corocznym powiedziała, że my wszystkie wiatraki usuniemy. I ludzie wstali, juhu, bo jakby po prostu nie chodziło o to, żeby powiedzieć prawdę. Chodziło o to, żeby jakąś emocję właśnie poruszyć. I wszyscy zaczęli klaskać. No i jak temat wrócił podczas jakiegoś innego wywiadu, ale jak to, no tych wiatraków mamy w Niemczech kilkadziesiąt tysięcy, no co pani? A ona, nie, to chodziło o jakąś tam farmę jedną w miejscu, gdzie jest protest lokalnej społeczności. Ja to miałam na myśli i użyłam jakiegoś skrótu myślowego. I ona wszystko tak potrafi przekręcić. Znaczy, jej tam nie zadrży powieka.
1: Tak, z zimną krwią, z zimną.
0: Przecież ten ostatni wywiad sprzed paru dni, gdzie ona w zasadzie najbardziej radykalne hasła podkreśliła, że wyjdziemy z euro, wyjdziemy ze strefy Schengen. Te rzeczy, gdyby faktycznie do tego doszło, mogą mieć gigantyczne skutki, także negatywne dla Niemiec. No choćby strefa Schengen, no jakby ten kraj leży w środku Europy. Jeżeli się odgrodzą, no to będzie miało...
1: Załamanie gospodarcze
0: choćby. Choćby, tak. Raczej wiemy, że też tak mówiliśmy w przypadku Brexitu i Wielka Brytania dalej istnieje. Więc jakby...
1: Trzeba być tutaj ostrożnym w tych...
0: Trzeba być ostrożnym, tak? Ale w jej przypadku ona potrafi skłamać, wiedząc, że chodzi tylko poklask, jakąś emocję, a później tak się z tego można wycofać, bo logika nie gra już teraz w polityce tak dużej roli. Niemcy właśnie politycy opierali się, to był zawód, tak? Max Weber, etyka zawodu polityka, rozwiązywanie konkretnych spraw. I te CDU, SPD z polskiej perspektywy to zawsze było trochę nudne. No bo oni rozwiązywali konkretne sprawy, przedstawiali rozwiązywania, po prostu pisali prawodawstwo. To się skończyło. Mamy politykę jak wszędzie na świecie, także w Niemczech. Liczą się emocje, liczy się wyczucie pewnych trendów, a już nie jakiś tam konkretny fakt.
1: Dlaczego właśnie AfD stała się najbardziej prorosyjską siłą polityczną w Niemczech?
0: Bo po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę wszystkie pozostałe ugrupowania, które są w parlamencie, mówimy o tych dużych, aktywnych partiach.
1: Stanęły po stronie Ukrainy.
0: Jeżeli wcześniej już nie krytykowały Rosji, to po tym momencie, to troszkę zajęło, to nie było z dnia na dzień. Wiemy, jak to rząd Olafa Scholza, że zbyt długo czekał z pewnymi deklaracjami i konkretną pomocą. Natomiast tam doszło do rewizji, tak? Nawet wśród SPD, gdzie często się pokazywało, że tam klasycznie mamy tą politykę pokoju, która de facto z polskiej perspektywy oznacza politykę bratania się z Rosją, najczęściej ponad głowami jakby Polski i całej reszty państw regionu. No to tam doszło do rewizji tej polityki. No więc AfD zostało tak naprawdę po tej stronie partii prorosyjskich sama i weszła w to bardzo z przekonaniem, że może tutaj łowić elektorat. A przypomnijmy, jakby znów, Niemcy są tradycyjnie państwem które szuka kontaktu z Rosją na różnych poziomach. XIX wiek, historia przed, po II wojnie światowej. Zawsze się podkreśla, no, że przecież to był zaufany partner. No przecież ten gaz, to nawet jak była zimna wojna, zawsze nam...
1: Słuchajcie, Kosmo po polsku w wersji radiowej. Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Grajewski, autor książki Alternatywa dla Niemiec czy Zagrożenie dla Świata. Kulisy marszu AfD po władzę. Na całość zapraszam do podcastów, gdzie rozmawiamy bez antenowych ograniczeń. Wystarczy na smartfona załadować jedną z aplikacji podcastowych typu ARD Sounds, Spotify czy Apple Podcasts, albo wejść na naszą stronę kosmopopolsku.de i już można nas słuchać bez ograniczeń i o każdej porze dnia i nocy. A propos nocy, życzę już teraz dobrej nocy i spokojnego tygodnia. Przy mikrofonie był Tomasz Kycia. Do usłyszenia.
2: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.